Zapalaj się, wyśnij, aby był wyśnił, aby był wyśnił. Zapalaj się, wyśnij, aby był wyśnił.